dai. Kakadi kwegamba omuntu asulira ekikomando abali kumbi kufuuka komando kwegamba ne bano bakomando bano betulaba mu firimu baba basooka kulya kikomando ne herita herita nkwiza emirundi emeka nja kusindika matyope bakutyopa nja kusindika matyope bakutyope owaye GSK GSK ono tumusindike mbatyopa bamutyope nibanange omutyope namala akuwulira mbu oyagala simanya olya ekikomando ofuuke komando omutyopa akutyoperawo